catches on for swearing saying so we are there and you are gonna free sanu you gonna free or how and your money mu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo

0543511673. Na John Obin ɛne n'adamfo Michael bua du sɛ mo boa ɔmo na ɔho ɔmo kaa yɛ a ayerɛ yɛ a ɔmo akyɛdeɛ soronko a ɔmo de bɛyɛ dɛn ɔmo de bɛma ɔm nti wonam a na wohwehwɛhwɛ Toyota Hiace na a ne ɛkala ne yɛ ash Toyota ɛyɛ Hiace Ovan ne kaa ne namba no ɛyɛ ER 1643-22 na ne kala ne yɛ asha ɔmɔdeɛ ne yi a policefo asotire anaasɛ frɛ 0543-511673 0543-511673 anaasɛ 0247